0: Ktoś puka do drzwi.
1: Wiosno, wiosno, wiosno, wiosno radosno, czy to ty?
2: Tak, to ja.
0: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Lubię wiosnę, kiedy